0: kochanie, na brzegu morza stań. Niech morskie fale.
1: Dzień dobry.

Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na

0: Agora as promoções. Agora as promoções da semana na farmácia Centro Farma Auri. Absorvente Slim com 8 unidades, pomada milagrosa com 150 gramas, sabão em pó com 800 gramas, Coca-Cola Zero Lata. Aumente sua imunidade com esse friozinho com os nossos produtos. Revigore para homens e mulheres. E também para fortalecer seus cabelos e unhas. Temos Ansiomax, produto natural para você dizer adeus à ansiedade, ter melhora na qualidade do sono, observar a redução na compulsão alimentar, além de seu aliado no controle de estresse e sentimento de tristeza, aumentando sua capacidade de memória e diminuindo seus episódios de enxaqueca. Xarope Chavante. Fortalece imunidade com ingredientes naturais como mel e própolis, para você e para toda a sua família.
1: No więc witamy Was bardzo serdecznie tu na Radiu Polska, na programie Mądrość Polski. Dzień dobry Wam wszystkim, słuchaczom. Wszystkiego dobrego. I rozpoczynamy jeszcze raz ten program, abyście posłuchali coś po polsku, też muzyki polskiej i tak dalej. To dzień dobry od Artemia.
2: Dzień dobry do Selwinu.
1: No to dzień dobry. No to zimno trochę dzisiaj, nie?
2: Nie, trochę zimno jest.
1: Ale dobrze, że było z jednej strony, nie?
2: Nie.
1: Bo był od obok, to by już.
2: A no, a
1: i już by święty Piotr wołał nas tam. Chodźcie tu do góry. No to jak co sobota zawsze my gramy, śpiewamy 100 lat dla tych wszystkich, którzy odbywali swoje urodziny. W tym tygodniu jest specjalnie dzisiaj i jutro, kto będzie obchodził swoje urodziny. To życzymy Wam wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia, błogosławieństwa Bożego. I też z tej okazji gratulacje z okazji urodzin. To teraz Sylwino zagraj 100 lat. Posłuchajmy.